Jezusa słyšimy dženca prajić, za koho máče mě vy. S tutymi słowami on wuczon mi kołbużada. Z nimi też nas. On chce, zobychmy aktywnie se rozestajili z nim, z jeho poselstwom. Wuczonnice wiedzą odmówić. Što bychmy odmówili my? Bychmy docela chcili takie praszenie słyszeć. Chcemy se my obdzielić na pytaniu za odmówu wiedzą, że z odmówu nie je kunc wszego rozestajenia docpyty, ale że je odmówa z dobą nadał ksa przychod. Mnozy se przeja, żeby to, što jest nas z Jezusom związuje, natwarjace było. To je zawierno pozitivny cíl, ale nedosahace. Cirke nie może obstać, a docuwa nic do świata skutkować, gdyż co jenoś konsumiruje. Štujš kutne z Jezusom swoje živenie riaduje, drbi so na jeho skutkovanju obdzielić. Sam po jeho przykładze živy być. Astrid Lindgren, autorka viacerych woprodzerianych čičacich knihov, je jenu rekła, bych li ja była bo, to bych płakała przez ludzi. Tajkich ich nesem stworiła, nepopšatych, luzych, wupych. Bych płakała ich strachu dla, ich samo zawinowanie samoty dla, a mesobnego wuklukowania dla, ich podwolnosti knieżacym dla, a ich slepoho pytania dla, pytania za niekim, znano za mną. Zajmowe je, że je to runie wuczomnik Pieto, kiż ma najlepszą odmowu na Jezusowe praszenie. Runie wun, kiż nie stoi k swojemu słowu, kiż je horce je kreje, kotryż bez przemysłowania reaguje, a potom, gdyż poczyna dudnić, że je przeczela mistrza Jezusa zimnie zaużał, runie jeho ma Jezusa prawoho jeho skutk zastupować. Runie dokąd Jezus jeho znaje, je on do czasa, że Pieto jeho przeradzi, ale też, że je on swirny. Tohodla może u niemu prajić, ty sy, Pieto, skała, a na tutu skału natwarił swoju cyrkę. Što z nas by kmany był, tak, kajż Jezus po wszystkich tutych nazanieniach z osobu, kajż Pietrom, z takim ważnym nadałkom buchotować. By nam do myśli przyszło, żeż Jezus złoprawdzi, sem se wieste, nichtu z nas nebeso dženca menedžer vulke je firme stav, byli jednou kaj špieto. Za koho mače mi vy, praša se Jezus. V tutem prašenju klinči dovera sobu, tež, gdyž my našu vec nezdokonjame tak, kaj se to sami predstahime, za by dyrbevo byč. Jezus nima strach, za s našim zrišćenjom šo zahubime. Von wuci, so nam doveri, hat runeš tež my svabnemy. On ma nas za drohotnych, tež, tež nesme perfektni. On tvari na našu zromadnost. Naše vlastadne tvare nech odvyščuja, štož virime. My mame Jezusa za toho, kiž kuždoho z nas přivozme tajko, kaj kiž je. On nam doveri, so naše živenje se radži. Jeho duch nech nas silni.

Słyszeli jeszcze katolskie nabożne wusowanie z farariom Mirczynom Delenkom z Kroszczyc. Nietko słyszycie jeszcze jedną stuczku od skupiny Janka Hanka, a potem sleduje gratulacje.

wesela je dospěwał. Niektóre z Boża przyjścia jeszcze mam. Domovinská skupina Lačon Haslov vupšeje z Božo dňa 8. augusta vo svičí Lina Herpagova zhodžia svoje 74 a zajšve štvrtk po takým 20. augusta Wolfgang Bisold z Haslova svoje 68. narodine. Přeja imaj veľa z Boža, krutú strovotu a ešte riane leta krú svojby a přečelu. Do nowej wioski też tam miachu narodinaria Frank Trobec miesze czera narodiny swoje 47. Wiosna zromadność z nowej wioski a w okolnych są przyje narodinarie krutu strowotu a Boże żonowanie. A zaczerowszym po takim piatk świeczeształ Kristina Abosci Kubasz we Wotrowie swoje złote kwasne jubilej. Wiele zboża, bo sobie krutu strowotu, a dalsze riane zromane leta. To przeja wam aj dziakone dzieci Beata, Christiana a Matthias. Wizoty szitke wasze nuczki Gabriel, Franz Josef, Benedikt, Tristan a mowy Valentin. Dzieciam przyzamknu so waju lubie maczeri, Maria a Marta a co was wujba. Riane kwasne swiedzin, dzienca jubilarom i przyjął.

tak pominiona złota doba jo była w 17 stoleciu czas wielkiej mecy za Niziozemsku. Stat je był ten czas bogaty, mecny we wikowaniu a świetoznaty za swoje umiejstwo. Przekupowańska republika jo przesaźowała swoje wikowańskie zajmy z niezmilnej na mycu.

centrum je Niżozemskiego kolonialnego królestwa w krótkozrocznej Azji je Vereinigte Ostindische Kompanie dała systematycznie domacnych, a przygieźbnie teke wikowariu drugich nacji zamordowaś. A tak sukcieli dobyć wikowański monopol za wierce. Brutalnie a krzałnie są na przykład pedeśpili Kuby Banda, żyńcajśneje indonezijskieje. We dwiece jako 6000 domorodnych przeżywił masakr Lepta niekotarysta. Niżozemskie obknie żyją wetnięta spietowe wiki za muskat. Wiercu, ketaraż rozciojano na kupach Banda.

S tym se po 250 letach niewolnictwo w USA oficjalnie wedperajo. Z konsekwencami wejujo stat iści w 20. stoliciu.

aby dopominali na opory transatlantyckiego wikowania z niewolnikami, a informirowali we historyckich konsekwencjach, je UNESCO 1908 uwołała Międzynarodny dzień k dopominaniu na wikowanie z niewolnikami a jego wetperanie. Ben je kuždy lieto či a 20. augusta. Datum nie sú uzvelili případně. V noci ved 22. na 23. august 1791 jo se na kupě Santo Domingo, žínca Haiti a Dominikánska republika zachopil historický zběžk nevelníků.

zagronitość zanieprzał w Haiti su niegajszne kolonialne mecnarsta psiełzeli akle peździe. W Paryżu stoi zińca pomnik spomniesił na wetperanie niewolnictwa. 2006 jo francuski prezydent Jacques Chirac zawiat nacjonalny zienek spominaniu na wikowanie z niewolnikami, niewolnictwo a jego wetperanie. Tośten dzień jo 10 maja awen bazirujo na kazni z lata 2001. W niej se niewolnictwo zastupniujo ako niestatk przeciwo cłowiectwu.

Teke nímske przykupce su ved 16. stoleća opetali natvariš vikovanske zepiranišća v Karibice a Africe. Akle pak pe założenju nímskego rajha ve 1711 su v nímskej razni pominali svejske kolonije. V tom czasu su Wielka Brytanijska, Francuska, Niżozemska, Belgijska, Szpańska a Portugalska już obsadzili szerokie ziele ziemie, a tam natwarili kolonie. W novemberie 1884 do februara 1885 su se europske kolonialne mecnarstwa zmakali w Berlinu. Przeprosił je kanclar Niemskiego Reicha Otto von Bismarck. Na tak pominionej Kongo konferencji su przy samym dopołnie rozdzielili miast sobu afrykański kontynent.

Dyskusja w kolonialnej zachodności Josef Nimskie zachopiła akle Keynes 1990-tych lat. Przytom susy miasty drugim we wiele nimskich miastach zmienili mienia drogu, ketareż su do tego mieli mie kolonialnych knieżków. Cały ryt muzeu jo uszy tego zachopił swoje eksponaty pechadające z niegaśnych koloniju, taś do tych krajów zasej sledk.

Licerunos jo niewelnictwo miaz drugim zakazane przez połszykne uzjawienie cłyskich pszału jo tuchylu jadne 500 milionów ludzi w niewelnictwu podobnych obstojnościach. K tomu susza jo nuskan zioło, knechtowanie zaróżonych, a seks zioło. Europejskie usze sudnictwo za cłyskie pszała definiują moderne formy niewelnictwa nic więcej nuznie jako praksu we ketarejś płasie ludzie jako swestwo drugich ludzi. Weno jo już 2014 pokazało na to, aż we artiklu 4 Europejskiej Konwencji Cłyskich Pszału se jadna we żywy instrument. To groni, to musi se przecej zasej nowo interpretirować, gledajucy na usze standardy szczyta cłyskich pszału a zakładnych lichotów.

0: Ensemble Resonancia jotobo z Renaissance Neomusiku. Ninto zmienimy muzykowys mir radikalnie, a powiedamy sletny raz we tom tyżeniu wo K-pop, koreańsku popmuzyku. Po naszym specjalnym ustrzewaniu stwórk, we którym się nam nasz fachnik a moderator jako prydikajt jego najlepszą muzyku przedstawił, przyjrzymy po takim żyńca na końc tej serii.
1: Nie to wiesz, co już upiczku więcej w K-popie, ako hyszy na zachopienku tyżenia. A lepta by mogła kupka lepiej k zakończeniu tyżenia pasować ako Curtis. Oni są najskarjej najúspěšnejšia muskica kupka 5. generácie kupku. Nekotare tyženie na cole single charts a viacej ako 15 miliónov followerov na Instagram. A to šikno v prednem leže po staršej kariére. Cokotla, jo, Curtis tak úspěšne. Kradu jatnorie. Cvonky majú při samém dopolnie líchu ruku v kreatívnom procesu. Tokroni oni píšu svoje texty sami. Producirujú bity a vierše muzikové video. Přes toho, až sú přitom na mocné smernice labela vezané. To vodpovedujú vesebne mysleniu mladých generácií, v ktorých samopestajenie je centrálny element. Miastom, až druge K-pop kupky v preživienie vojujú, jo Curtis nedávno akľa petua mal marku v 200 miliónov streamov za svoj song Go.
0: Před nekak letom jo song ujšel a fene sú jen net za inoficiálne K-pop spiu zachadnego leta uzvolili. K zakoňceniu našogo K-pop tyženia po takém Curtis z Go.

0: pożycenia.
1: My gratulirujemy naszym narodninarkam a narodninariam tego tyżynia. Zachopimy w Drioku. Tam jo poniedziele 17. augusta narodniny miał Michał Hajdan. Zwonki towarzystwa Serskie Koparje gratuluję po takim żyńcajści raz uczobnie doktoroju Michaeloju Hajdanoju k kulowatemu wesem żasy temu narodnemu dniu. Stroje jomu życe a dery miesze, niegajszny dwójkolietny przedseda okresnego sejma z prywia Nysa jo był teke dwójkolietny dzwonk towarzystwa Serskich Koparju, a jo to towarzystwo sobu założył. Zriodu jo zwiesił Rajna Ulbrich z Chorzebusa. K 3 a 7 czasu temu narodnemu dniu gratuluję uczobnie te przyjaszelki a przyjaszele Chorzebuskie domowinskie kubki. Za przyjduce żywieńskie lieto życzę wiele zdrowości, gluku a derymiesze. K 1 a 8 czasu temu narodnemu dniu smy gratulirowali stwartk 20. augusta. Elze Maruszowa z Rónego, jo miła cesne żyn, dzwonki towarzystwa Nepilic Dwór z Rónego życe żyn za hyszczy raz strowotu a elan za przyjduce żywieńskie lieto, ze zwiele rednymi aktivitami, a to nielepie w kresu lubeje familie. A żyn za iż na predna jubilarka ta przyjdzo teke z Rónego. 7 a 8 lat jo žinca došvrnula Anne-Marie Hajnova. Teke za njo přijdu gratulacije od spišovanskega tuaristva Nepilic Dvor v Rónem. Svinsko na drogach a usmijok na gubje. To je te cvonki tuaristva žice za přijduce živinske leto a předovšim kšutu strovost. 1 a 6 lat svieši žinca ta zvierna duša Chorzebuskeje šule za dolnosersku rec a kulturu. Birgit Naglova ze Smogorjova to jo. Jeje kolegi v drecneje šule na nju žinca mysle gratulirujú vielgin učobne a žice šo dobre. A kulovatu lidsbu svieši žinca Lydia Kastnerova z Mösta. 7 a 7 narodnine. To jo gęśba za swieżin, a k tomu gratuluję dzwonki waszeje domowinskeje kubki z Mösta. Gluku, strowość a wiasowe stunny we kresu lubych a przyjaszelu. Te dejszo miesz we przyjducym żywieńskim lesie. Kati Sprigodolc nito z wami muzykaliski przystarcujo. Ja ujadnam se z tobu w nas biwa. Spiju wet Gerharda Gundermana do serbszine przestajeju jo Hartmut Leibner.
2: Ja ujadam se z tobą, mej magdę nie mnę.

Lube przysłuchaki, a przysłuchary, nasz niżelski magazyn se ku końcu juchyla. Ale we Krzyszuje tam startuje nieto ta historyjska niżela we balokopaniu. We prednej rundze DFB-pokala zmakka te tam uża liga na zwieskowu ligu. VfB Krzyszu przeszło prednemu FSV Mainz 0-5. Jadnap 4000 fanów we Krzyszuje za półtora godziny tam zaszwicają. To bużo zawiescze krzasne dożywienie za fanów. Planas w serskim programie, że wicze zase dalej, dybkunie ziga 12, som ja zase hoza was w studiu, a my słyszymy, jak susy w dolnoserskim gymnazjum je na szulski start przygotowali. A my zgonimy, co jo cora w Janczolcach przy kokosze losbył, ach to jo sebie tamten więc żnionego krala udobywał. W internecie pod rbb-online.de/zorben namakajoszo szukne nasze przynoski a powieści. A mnie namakajoszo ninto na domoj drodze. Ja som Diana Szycowa, ja se rozżognujom a życzę wam hyszci rytnu nieżelu. Myszo se derje!